0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
3: Witam serdecznie w ten piątkowy wieczór w studiu RBB Kosmo w Berlinie. Kłania się nisko Tomasz Kiecia. Dzisiaj zapraszam na best of naszych ostatnich podcastów. Kto nie miał okazji zajrzeć do nich, ten tutaj usłyszy, no, przynajmniej fragment naszych rozmów. Oczywiście na całość niezmiennie gorąco zapraszam właśnie na platformy podcastowe typu Air The Sounds, Spotify czy Apple Podcasts, albo po prostu na naszą stronę internetową kosmopopolsku.de. A teraz już zaczynamy od dr Anny Kwiatkowskiej, założycielki i szefowej zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie i współautorki razem z profesorem Markiem Cichockim podcastu pod tytułem Niemcy w ruinie. Anna Kwiatkowska była niedawno gościem w naszym studiu i mówiła o dużej aktywności z waszej strony, czyli od strony słuchaczy z Niemiec.
4: To jest bardzo duża aktywność Polaków mieszkających w Niemczech. Oni się strasznie denerwują. Zresztą o tym też nakręciliśmy odcinek. Jak się podważa jakieś dogmaty albo opinie o Niemczech. Nawet jeśli nie robi się to z perspektywy Warszawy albo Stanów Zjednoczonych albo Francji, tylko się przytacza opinie Polaków mieszkających w Niemczech, ekspertów niemieckich, polityków niemieckich. No to jest chyba taki psychologiczny moment, w którym człowiek słucha takiej krytyki w zasadzie swojego wyboru życiowego, dowiaduje się, że oto źle wybrał, chociaż to jest nieprawda oczywiście, ale tego się dosłuchuje w tej krytyce, no i zaczyna się, prawda, wręcz atak, bo niektóre komentarze były naprawdę bardzo ostre, że to...
3: Że się nie znacie.
4: Nie znamy się, ale w ogóle to zobaczcie sobie, co się w Polsce dzieje, albo i tak dalej. Jakieś takie od łotebałtyzmu takiego, zobaczcie, co u was. Po to w ogóle nieprawda, nikt tak nie powiedział, chociaż cytujemy i podajemy źródła tam z Merca, czy innych polityków, ekspertów również, bo staramy się podawać źródła, zwłaszcza osobom, które wspierają nas na Patronite. Podajemy jeszcze więcej tych źródeł. No więc jest taki odruch i te tematy, które naprawdę poruszają jakąś strunę rywalizacji polsko-niemieckiej, tak? To nie wiem, czy o Stany Zjednoczone, czy o uwagę Stanów Zjednoczonych na przykład, czy o to, że tyle razy mieliśmy naprawdę przez ostatnie, no właśnie, 30 lat rację co do naszej polityki. I teraz, i to jest naprawdę drażniące, to nawet mnie drażni, eksperci niemieccy, słucham codziennie kilku podcastów co najmniej, tonem objawienia mówią wszystkie te rzeczy, które OSW, pismy, eksperci niezależni w Polsce, w sensie tacy, którzy sobie działają samopas, że tak powiem, nieinstytucjonalni, pisali, mówili, to dotyczy polityki wobec Rosji, kryzysu migracyjnego, NATO. Jest naprawdę bardzo dużo takich tematów, gdzie myśmy to normalnym tonem, nie pouczając, nie bez tej aroganckiej nutki, która jest bardzo popularna za Odrą, tłumaczyli, jak jest i że to jest nie tak, jak trzeba w kontekście polityki, którą forsują Niemcy. I teraz słucham właśnie tych samych tez, tylko 15, 10, 20 lat później, właśnie z tym, co mnie drażni, właśnie takim tonem objawienia. Oto odkryliśmy, napisaliśmy na ten temat analizę, 3 książki i teraz będziemy chodzić z tym do naszych polityków, żeby ich nauczać. Chociaż politycy, zdaje się ogarnęli szybciej.
3: I tutaj płynnie przeszliśmy do następnego naszego działu w naszej rozmowie, do Zeitenwende, która przynajmniej została ogłoszona przez kanclerza Scholza tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. No właśnie, Polska, Litwa, w ogóle kraje bałtyckie często ostrzegały przed tym przytuleniem niemieckim Rosji.
4: Także Nordycy.
3: Tak. Czy pani zdaniem Zeitenwende się udała? Czy to wciąż jest taki moment, w którym nie tylko Polacy, ale właśnie inne kraje, które wymieniłem, mają prawo mówić, słuchajcie, myśmy wam już to wielokrotnie mówili, uważajcie z Rosją. Czy to już jest nowy etap, do którego można przejść, do współpracy bezpośredniej?
4: Nie no, to jest zdecydowanie proces, to znaczy Zeitenwende jest tak naprawdę przemianą czy transformacją tożsamościową, to mentalną, to będzie trwało bardzo długo, bo wydać pieniądze na zbrojenia to jest jeszcze łatwe, chociaż wiemy jak jest trudne, tak? Bo nie chcę umniejszać tej decyzji oraz tych wszystkich ruchów, które podejmuje teraz Merz, a zapoczątkował Scholz. To jest ogromna praca, to wymaga ogromnych pieniędzy, to jest też zwrot. Wszyscy państwo wiedzą, jakie tam były różne czynione sprawy, żeby jeszcze w starym Bundestagu klepnąć to, co trzeba, żeby Niemcy mogły stanąć na nogi w polityce bezpieczeństwa czy w dozbrajaniu Bundeswehry. Ale ta przemiana mentalna to będzie bardzo długo trwało, że Rosja to jednak nie jest sąsiad Niemiec, co się do tej pory zdarza niemieckim politykom, którzy naprawdę myślą bardzo krytycznie o Rosji, a mimo to mają taki po prostu odruch. To są te wszystkie biznesy, z których 4% w badaniach niemieckiej izby handlowej rosyjsko-niemieckiej mówi, że zdecyduje się naprawdę wyjść, reszta chce jakoś tam zostać z tych, którzy czeka po prostu, jest takie piękne słowo abwarten, czekamy, jesteśmy w blokach startowych, jakby tylko coś się zmieniło, to będziemy startować. Rozliczenia polityków. Dlaczego uznajemy, że coś było złe, a uznajemy tak, Zeitenwende, Merz, przecież Merz jest naprawdę, zmienił, on jest jakby bardziej nasz niż tutaj na scenie politycznej, nasz w sensie polski, czy bałtycki, czy nordycki, jeśli chodzi o stosunek do Rosji. Czemu, jeżeli mówimy, że tam to było złe, nikt w Niemczech nie został rozliczony? I ci ludzie zajmują nadal różne bardzo, bardzo ważne stanowiska. Od prezydenta po różne kluczowe stanowiska w ministerstwach. I tak dalej, i tak dalej. To będzie bardzo długo trwało. Ja mam takie porównanie, że te powiązania niemiecko-rosyjskie to jest jak pleśń i nie wystarczy tego kożuszka z drzemu zdjąć. To jest grzybnia, tam jest wszystko już w tym dżemie, nie radziłabym go jeść.
3: To była dr Anna Kwiatkowska, założycielka i szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie i współautorka razem z profesorem Markiem Cichockim podcastu pod tytułem Niemcy w ruinie. Na całość zapraszam do naszych podcastów, czyli na platformy podcastowe typu Air The Sounds, Spotify czy Apple Podcasts, albo po prostu na naszą stronę internetową kosmopopolsku.de.

0: Kosmo po polsku.
1: W naszym studiu gościł ostatnio także nowy redaktor naczelny polsko-niemieckiego magazynu Dialog. Jak być może pamiętacie, czasopismo w grudniu wydało ostatni egzemplarz na papierze, a teraz powstaje nowy Dialog, który dostępny ma być w internecie. O szczegółach mówi jego nowy redaktor naczelny Wojciech Szymański. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Jak brzmi teraz pełna nazwa medium, którym kierujesz? Wciąż Dialog?
2: Dialog online, czyli dialog internetowy, bo nowy Dialog będzie funkcjonował przede wszystkim w internecie w formie online.
1: No właśnie, chciałem też zapytać, gdzie was można znaleźć, bo jeszcze przygotowując się do rozmowy przeglądałem jeden z ostatnich numerów Dialogu. Kilkadziesiąt stron po niemiecku i po polsku z bogatymi grafikami. A teraz gdzie was można znaleźć?
2: Jeszcze nigdzie, ale to zmieni się za kilka tygodni. Dialog nowy w wersji internetowej jest w tej chwili przygotowywany. Pracujemy nad nową stroną internetową i nad całą naszą odsłoną internetową, czyli nad stroną internetową i nad kanałami w mediach społecznościowych, które będą tę stronę uzupełniać. Przygotowanie tego wszystkiego zajmuje trochę czasu, więc proszę wszystkich czytelników i przyjaciół Dialogu o jeszcze trochę cierpliwości. Tak naprawdę redakcja zaczęła pracować na początku maja, więc jeszcze niedużo czasu minęło, ale chcemy, aby w połowie czerwca najpóźniej pojawiła się już nowa strona internetowa, cały portal i wtedy oczywiście będziemy się tym chwalić i zachęcać wszystkich państwa do odwiedzenia nowej strony Dialogu.
1: Jesteś dziennikarzem, więc mogę ci zadać takie trochę uszczypliwe pytanie. Komu dziś Dialog w 2026 roku jest jeszcze potrzebny?
2: Wszystkim. Wydaje mi się, że nie ma nigdy za wiele ofert dotyczących relacji polsko-niemieckich, naszych krajów, dotyczących Europy. I chodzi o ofertę, która jest ofertą wyważoną. Chodzi o treści, które są spokojne, które są pogłębione, a nie o treści budzące jakieś niezdrowe emocje, bo tego akurat mamy w polsko-niemieckiej dyskusji pod dostatkiem. Dlatego też Dialog przez wiele dziesięcioleci istniał w formie papierowej i teraz będzie istniał dalej, co bardzo mnie cieszy, w formie internetowej. Natomiast nie mam wątpliwości co do tego, że potrzebujemy nadal pola do spokojnej, mądrej, wyważonej dyskusji na temat Polski, Niemiec i Europy.
1: Obaj dobrze wiemy jako dziennikarze, że internet rządzi się swoimi prawami i akurat w internecie treści wyważone, spokojne, eksperckie nie cieszą się wielką popularnością. Popularnością cieszy się hejt, cieszą się wielkie, często wręcz skrajne emocje. Jak sobie z tym poradzicie?
2: No mamy ten komfort, że nie jesteśmy projektem czysto komercyjnym, to znaczy nie musimy zabiegać o jak największą, jakąś szaloną liczbę odsłon, właśnie sięgając po takie brudne metody, po które sięgają niektórzy politycy, czy sięgają niektóre media muszące wyrobić pewną liczbę odsłon, które są skazane też na reklamy. Dialog ma ten komfort, że ma zapewnione finansowanie, więc nie będziemy musieli sięgać do takich nieczystych zagrań. Natomiast no, chodzi też o to, żeby Dialog docierał do jak największej liczby czytelników, bo nie chodzi o to, żeby robić treści dla bardzo wąskiej grupy osób głęboko siedzących w sprawach polsko-niemieckich. Chcemy dotrzeć do większej liczby czytelników i to jest dziennikarsko też dla całej redakcji, dla mnie najciekawsze zadanie, znaleźć ten odpowiedni balans, to znaczy przygotowywać treści ciekawe, treści mądre, treści nie rozbudzające złych emocji, ale jednocześnie na tyle dostępne, aby nie była to oferta dla wąskiej grupy specjalistów czy fanów relacji polsko-niemieckich.
1: No właśnie, Dialog do tej pory kojarzył się raczej z pismem eksperckim, współtworzonym poniekąd przez środowiska inteligenckie po polskiej i niemieckiej stronie. Czy teraz będzie to także takie medium high level?
2: Nie zamierzamy zrywać z tym, co było do tej pory w Dialogu, bo właśnie to było do tej pory siłą Dialogu, to była wizytówka tej redakcji, tej gazety, właśnie to, że było grono bardzo ciekawych ekspertów piszących dla Dialogu. To jest ta marka, z którą nikt nie zamierza zrywać. Natomiast no, poprzez choćby obecność w mediach społecznościowych, które też rządzą się innymi trochę prawami, będziemy starać się przygotować coś zarówno dla osób, które lubią to, co Dialog robił do tej pory, jak i dla osób konsumujących trochę inny rodzaj treści. Po raz drugi pojawia się tutaj magiczne słowo balans, który będziemy musieli znaleźć.
1: A do kogo będzie skierowany Dialog? W sensie grupy też wiekowej, żeby tak pomyśleć o tym, kogo chcecie chwycić waszym pismem.
2: Dialog będzie skierowany zarówno do czytelników, którzy do tej pory sięgali po Dialog drukowany, to jest trochę starsza grupa czytelników, ale oczywiście zależy nam też na młodszych grupach i do nich będziemy musieli docierać, kiedy strona internetowa ruszy, to jest oczywista oczywistość. Młodzież to i osoby młodsze to przyszłość. Zresztą są to osoby często czerpiące informacje na temat zagranicy, na temat Niemiec czy Polski ze źródeł internetowych, no, które nie zawsze, nazwałbym je, mają dobrą renomę, czasami nie wiadomo skąd tak naprawdę pochodzą i kto za nimi stoi. Do nich też chcemy dotrzeć właśnie, żeby informować ich w sposób odpowiedzialny i wyważony na temat, który czasami budzi niezdrowe emocje.
1: Jak sobie możemy wyobrazić dzisiaj taką budzącą się do życia nową redakcję? No budzącą może to jest niewłaściwe słowo, bo wszyscy twoi współpracownicy, współpracowniczki już dawno się obudzili i pracują ciężko, ale jak powstaje redakcja? Co się teraz robi? Mówisz, że będzie portal, czy już powstają pewne teksty, czy na razie to jest tworzenie struktur, sprzętu, no nie wiem, no biurka z komputerem.
2: Dokładnie tak się dzieje. To znaczy, wszyscy z państwa, którzy mieli wrażenie, że Dialog przysnął w ostatnich miesiącach, to wrażenie jest jak najbardziej właściwe. No, ostatni drukowany Dialog ukazał się pod koniec 2025 roku. Teksty w portalu Forum Dialogu, który też funkcjonował, ukazały się, zdaje się, rok temu po raz ostatni, więc o Dialogu nic nie było słychać w ostatnich miesiącach, no, poza różnymi głosami dotyczącymi walki o przyszłość tego magazynu. Więc faktycznie można powiedzieć, że redakcja już obudziła się po tym długim śnie. Redakcja została skompletowana, redakcja jest nowa, częściowo z osobami, które tworzyły Dialog w wersji papierowej. Druga, mniej więcej taka sama część, to osoby nowe. I rzeczywiście, no, mamy sporo pracy, od takiej pracy organizacyjnej, żeby tę redakcję zgrać, żeby się poznać, żeby przeanalizować dokładnie, z czego możemy czerpać ze starego Dialogu, żeby rozgryźć wszystkie pola, na których chcemy być aktywni w przyszłości. Składanie biurek, owszem, też miało miejsce. Redakcja została odświeżona i osobowo, i też jeśli chodzi o faktycznie same pomieszczenia. Trwają prace intensywne nad wspomnianą stroną internetową. To też wiąże się oczywiście z odpowiednimi grafikami. Wszystko jest przygotowywane, żeby właśnie w połowie czerwca już móc to zaprezentować czytelnikom, którzy bardzo długo na nowe treści musieli czekać.
1: To był nowy redaktor naczelny polsko-niemieckiego magazynu Dialog, Wojciech Szymański. Kto chce wiedzieć więcej o Dialogu, tego odsyłam do naszej rozmowy w podcastach. Właśnie wy już wiecie, na Spotify, Apple Podcasts, Air The Sounds, czy po prostu na kosmopopolsku.de. Tam możecie usłyszeć całą rozmowę z nowym redaktorem naczelnym Dialogu, Wojciechem Szymańskim.
0: Kosmo po polsku.
1: Niemiecki Instytut Spraw Polskich po raz kolejny przyznał nagrodę imienia Karla Dedeciusa dla polskich i niemieckich tłumaczy literatury. W tym roku laureatami zostali Eliza Borg za przekład powieści Kairos Jenny Erpenbeck i Olaf Kühl za przekład powieści Null Szczepana Twardocha. Olaf Kühl odwiedził nas w studiu, a oto fragment rozmowy. Witam i gratuluję nagrody Karla Dedeciusa.
3: Dziękuję bardzo.
1: Piłkarze reprezentacji noszą na koszulkach gwiazdki. Ich ilość oznacza, ile razy byli mistrzami świata. Na przykład Niemcy mają 4 gwiazdki, Brazylijczycy 5, Anglicy tylko 1, bo Polacy w ogóle nie mają. A pan mógłby nosić 2 gwiazdki za tłumaczenia, bo to już druga nagroda Karla Dedeciusa.
3: Tak.
1: Notabene także Eliza Borg dostała drugą taką nagrodę, czyli właściwie w tandemie jesteście mistrzami. Czuje się pan tytanem wśród tłumaczy?
0: Nie zdradzę tutaj, jaki jestem narcystą, jak się czuję, ale dla mnie to jest wielki honor, bo ja bardzo ceniłem i cenię pana Dedycjusza. Ja go poznałem w 1984 roku, jak on zaprosił młodych tłumaczy do Darmstadtu. I od samego początku byłem pod wrażeniem tej osobistości. On był taki charyzmatyczny. To nie chodziło tylko o to, że on świetnie tłumaczy, ale on był osobą i przez to wiele zdziałał dla polskiej literatury w Niemczech, więc to mnie najbardziej cieszy, że jego nazwiska w tych nagrodach figuruje i mnie dobi. Mhm.
1: Na samym początku tą pierwszą nagrodę Karla Dedycjusza dostał pan za całokształt. Ciekawe, nie? Na początku. A teraz, bo nagroda zmieniła swój charakter, teraz dostał pan za konkretną pracę, za przekład powieści Nul Szczepana Twardocha. Kiedykolwiek pana zapraszam do studia, a zawsze jest to wielkim zaszczytem, bardzo często, nie, zawsze rozmawiamy o Szczepanie Twardochu. Mhm. On się już tak trochę do pana przykleił w twórczości.
0: Jak to przykleił? Ja miałem szczęście, że tłumaczyłem na razie wszystkie jego powieści. Ja go bardzo cenię. Ja wiem, że w Polsce on wcale nie jest taki bezdyskusyjny jak tutaj, bo w Polsce ja znam intelektualistów i krytyków, którzy mówią, że on tyle sprzedaje nakładu, tylu ludzi, on nie może być wysokiego gatunku pisarzem, ale to jest ogromna pomyłka, bo on pisze ciekawe powieści, ale on ma taką bazę, wiedzę i sama ta książka Nul, ona ma kilka warstw, filozoficzną, osobistą z tych bohaterów, to jest wielowarstwowa powieść i ja jestem bardzo dumny, że mogę Szczepana tłumaczyć, bo to jest wyzwanie i wielkie szczęście.
1: Ile razy kontaktuje się pan z autorem, by przetłumaczyć jego dzieło?
0: Nie często.
1: Nie?
0: Nie. Ja uważam, że tekst powinien przemawiać za siebie i to, co tam autor mi tłumaczy, chyba że w sprawach, gdzie ja czegoś nie rozumiem, jakieś terminy militarne, wojskowe i tak dalej, to ja go pytam.
1: Tak mogło być w tym przypadku?
0: Tak, ale dziwnym sposobem, tutaj miałem kontakt z nim, bo on chciał, bo tam jest, tutaj jest dużo ukraińskich, rosyjskich i takich domieszek i on chciał, żebym jak najwięcej tego zachował w niemieckim przykładzie, co nie jest proste, bo po polsku to o wiele łatwiej funkcjonuje.
1: Bo język słowiański.
0: Język słowiański. Niemcy nie rozumieją. A tutaj na przykład na przykładzie jednego zwrotu, który publicznie nie będę powtarzał, ale on jest 10-12 razy, w ogóle Niemiec nie wie, co to jest. Chyba raz tłumaczyłem mu, o co chodzi i powtarzam ten zwrot, dwa słowa. I w nadziei, że on w końcu to oswoił. I to chyba się udało, ta mieszkantka językowa. Mhm.
1: To taka trochę żonglerka właśnie z tego, co też zresztą w jury mówi o tym, że autor, konkretnie tutaj Szczepan Twardoch, posługuje się surowym żargonem żołnierskim, językiem polskim, który miejscami przeplata się z wtrąceniami w języku ukraińskim, angielskim i rosyjskim. Mhm. Olaf Kühl znakomicie radzi sobie z aspektami językowymi i stylistycznymi. I co ciekawe, powieść opowiada, to dalej jury, o współczesnej wojnie w Europie z urzekającą autentycznością i epicką siłą, która przypomina dzieła Remarka, Hemingwaya i Jungera. Panu to też tak przypominało?
0: Tak, ale to nie dopiero tutaj, na przykład w powieści Pokora już była pierwsza wojna światowa. I tutaj wtedy krytycy mówili, że jak to możliwe, że polski autor, który w ogóle nie przeżył tych wojen, tak autentycznie i przekonująco pisze o tych wojnach, więc to...
1: Karl May też nigdy nie był w stanie.
0: Właśnie. Ale ja, moim zdaniem to on po prostu, Szczepan Twardoch czuje tą wojnę. Zresztą on był często na froncie, dostarczał tam samochody i drony. Nie, to pokrowieństwo jest niesprzecznie tam z Jüngerem i Remarkiem. Mhm. Hemingway też, ale Hemingway jest nawet wymieniony tutaj w książce. Mhm.
1: Co najbardziej fascynuje pana w ogóle w literaturze polskiej?
0: To trudno mi powiedzieć, bo ja bardzo cenię Dorotę Maslowską, więc to jest zupełnie inny rodzaj literatury. mnie fascynuje dobra literatura po prostu. Czy to polska, czy rosyjska, czy niemiecka. Nie mogę powiedzieć, że ogólnie polska literatura mnie fascynuje. Ja uważam, że w polskiej literaturze się wydaje też masę książek, które są właściwie niepotrzebne, niestety. I ja to widzę według tego, co mi przysyłają wydawnictwa do przeczytania, do...
1: czy warto?
0: To, czy warto, czy nie. Ja mogę powiedzieć, że w 90% odmawiam.
1: Czyli jest pan w pewnym sensie także takim współtworzącym literacką rzeczywistość w języku niemieckim, bo do pana trafiają propozycje i to od pana też między innymi zależy, czy taka książka kiedykolwiek na niemieckim rynku się pojawi.
0: Tak, zależy do pewnego czasu, bo zawsze jak coś odmawiam, i odmawiam dużo, wiele, to jakimiś drogami książka znajdzie swojego wydawcę w Niemczech.
1: Bo... jak ktoś bardzo będzie chciał.
0: Tak, tak, tak. Więc ja nie mogę zablokować czegoś, tego nie mogę.
1: Pamiętam, że 3 lata temu, kiedy rozmawialiśmy tutaj w takiej dłuższej audycji, dzisiaj niestety nie mamy na to czasu, żeby przez pół godziny rozmawiać o fascynującym zawodzie, profesji tłumacza, odradzał pan młodemu pokoleniu,

0: literaturę, więc jeżeli ktoś chce tłumaczyć literaturę, to niech to zrobi jako obok. Niech zostanie adwokatem albo lekarzem i oprócz tego w domu, jak Dedecjusz zresztą. On pracował w ubezpieczalni Allianz i wieczorem tłumaczył sobie wiersze.
1: To był fragment rozmowy z Olafem Kühlem, laureatem tegorocznej nagrody imienia Karla Dedeciusa dla tłumaczy polskiej i niemieckiej literatury. Całości wysłuchać można na naszych podcastowych platformach typu ARD Sound, Spotify czy Apple Podcasts, albo po prostu na naszej stronie kosmopopolsku.de. A teraz już udanego, długiego weekendu, a dla tych, którzy świętują, dobrych świąt zesłania Ducha Świętego, życzę mówiący te słowa Tomasz Kycia. Do usłyszenia.